0: Dziękujemy.
1: Siedzimy razem znów w knajpie na rogu. Jakżeby stary miało inaczej być. Wypijesz ze mną, no to dzięki Bogu. Tak bardzo trudno jest samemu wódkę pić. Zawsze się znajdzie powód do picia, gdy ma się forsę i gdy ma się z kim. Wypijmy stary dzisiaj za dwa nasze życia, za przechulane lata, zmarnowane dni. Za tych, co na morzu, na lądzie i w powietrzu, za tych, co są z nami i za tych, co odeszli. Za matkę, ojca, siostrę, brata, urodziny, chrzciny, ślub. Jeszcze raz upijmy ten nasz głupi dziób. Za ojczyznę naszą, za ziemię daleką, za piękną krainę nad prastarą rzeką. Za morze, góry, równiny, za szumiący las, za głupią młodość, za stracony czas. Jakoś nam stare to życie nie wyszło, przeciekło przez palce, uleciało gdzieś. Tyle było zapału, nic nam jakoś nie wyszło, wszystko zawsze kończyło.

za matkę, ojca, siostrę, brata, urodziny, chrzciny, ślub, jeszcze raz upijmy ten nasz głupi dziób. Za ojczyznę naszą, za ziemię daleką, za piękną krainę nad prastarą rzeką, za morze, góry, równiny, za szumiący las, za głupią młodość, za stracony czas. Panie Smirnow, pan miał bardzo dobry pomysł, żeby wynaleźć ten znieczulający płyn. Kilka szklaneczek tej boskiej narkozy i znów jest dobrze, i znów pijani w dym. Nim przepijemy nerki i wątrobę, póki jeszcze do zawału mamy czas, wypijmy stary jeszcze raz za nasze zdrowie.

niego Włocha, który żonę bardzo kocha, tuli ją każdego ranka, a tajemca ma kochanka. Sprząta mu takiego posła, który głupszy jest od osła, u doktora, co ma ptaka w klatce, nie

tylko w tobie mogę. Rzek od dawnych dni, tylko w twojej wodzie mogę ból zmyć z moich rąk. Rzek od dzieciństwa. Gdzie ta woda czysta, która koi ból? Tylko twoją wodą z moich rąk zmyć mogę ból. Rzek od dzieciństwa. Las nad tobą szumiał, ale ścieli go.

wody nabrać, płonie chociaż raz naszego dzieciństwa. Toczy mnie jak kamień, miasta wielki nur. Toczy mnie jak kamień, jak mam wrócić na twój brzeg naszego dzieciństwa. Gdzie mieni się coraz szybciej życia nur. Giniesz z moich oczu,

0: gromadę.
1: Na głowie już i włosów mniej, wieczorem wcześnie spać się chce i w kościach szczyka gdzieś

0: nam coś i czasem w oko wpadnie ktoś.
1: Lecz przecież to nie to, co kiedyś chata szkło
0: i bez problemów jakoś szło. Dziś na to już nie starcza sił.
1: Za szybko się

0: że choć chciałbyś, to nic ci nie wychodzi. Dusza jęczy, kart cię męczy, handra dręczy, nie masz nawet chęci zjechać po poręczy. Coś tam w radiu głupio gada, awantura za ścianą sąsiada. Nie wiesz, co z sobą zrobić masz. Można wtedy upiec ciasto, po zakupy wyjść na miasto, albo zasiać coś po cichutku w swym ogródku. Można jechać na wycieczkę gdzieś do lasu lub nad rzeczkę. Wśród zieleni czuć się chwilę jak motylek.
1: Jak motylek.
0: I sposoby wszystkie te zawiodą, a ty nie wiesz, co zrobić masz ze sobą. Nie oczekuj, bracie, z nieba żadnych cudów. Przyjdź do klubu, tu do klubu.

ostatnie urodziny we Lwowi pod śmagą uginał się stół. Dokoła w smokingach siedzieli panowie, a każdy jak baciar się czuł.

Hej w zielonej górze, krótko przed pasterką, hej pani Jadwiga wpadła we wiaderko. Hej leży Jadwiga, hej trochę przejęta, hej bo ona leży, a tu i do święta. Hej gdzieś w Emiratach z wysokiego mostu upadła kobieta, hej średniego wzrostu. Hej zbiegły się zaraz miejscowe Araby, jakby nie widziały przewróconej baby. Puenta tej piosenki zabrzmi ciut nieładnie, że kobiety czasem leco gdzie popadnie. A jak nie daj Boże, jak strzelo kielicha, bo jak chłop upadnie, to inaczej słychać. Hej i jeszcze będzie pieśni puenta druga, że jak baba spadnie, to leży jak długa. Hej, kobieta dozna ogólnych obrażeń, telewizja kanadyjska zaraz to pokaże. W Toronto na bluże murzynka upadła, hej, na pewno rasizm CBC odgadła. A kiedy Żydówka wyrżnęła z powały, antysemityzm gazety w mieście obwołały. Zawsze kiedy babki, hej, o glebę walną, zaraz w telewizji rośnie oglądalność. Hej, drogie dziewczyny, hej, padajcie sobie, hej, będzie wesoło, hej, a ja zarobię. Hej, ludziom ze śmiechu, pospadają buty. Dobrze, że mi Witek płaci od minuty.

nie szkodzi, że oddychu w płucach, że nie szkodzi, że przed ludźmi się nie schowasz, życiem się ciesz.

że nic nie masz, choć się starasz. Co z tego, że o pewnych sprawach wiesz? Co z tego, że położą cię na marach? Życiem się ciesz, dopóki jeszcze jest. I śmiej się, że zaprzedał cię przyjaciel. I śmiej się, że ci bliscy wróżą kres. I śmiej się, kiedy grożą ci i straszą. Życiem

załatwienia jakiejś sprawy. Zabrzęczy dzwonek telefonu. Wyjdziesz na chwilę, by coś kupić i by nie siedzieć.

wrócisz, by obiad przygotować. W tym samym garnku zupę wstawić. Zwykła codzienna krzątanina, czymś się tam zajmiesz.

to będzie zwykły. To będzie zwykły dzień jak co dzień. Nic się ważnego nie wydarzy, choć w mej gasnącej świadomości zatrą się rysy

taki masz bałagan w życiu, że większego nie można chyba mieć. Taki masz bałagan w życiu, sama nie wiesz, co jest dobre, a co złe. Jeszcze nie wszystko zapomniane, jeszcze nie wszystko wykłócone, jeszcze nie wszystko

A przecież można żyć inaczej i żyć lepiej. Czasami kwiaty świeże stawiać na swój stół, na śniadanie kupować świeże bułki w sklepie lub kromkę chleba podzielić na pół. A przecież można żyć inaczej i weselej, idąc ulicą za ręce trzymać się, na spacer czasem wybrać się w niedzielę, a przed zaśnięciem nie

Wszystkim mówicie, że nie śpicie już ze sobą. Czasami myślisz, że nie można dłużej tak. Każdy z was chętnie by poszło własną drogą, ale odwagi brak, jeszcze brak. Jeszcze nie wszystko rozegrane, jeszcze nie wszystko wykłócone, jeszcze nie wszystko zapomniane. Jeszcze masz męża, on ma żonę. A przecież można żyć inaczej i żyć lepiej. Czasami kwiaty świeże stawiać na swój stół. Na śniadanie kupować świeże bułki w sklepie lub kromkę chleba podzielić na pół. A przecież można żyć inaczej i weselej. Idąc ulicą za ręce trzymać się, na spacer czasem wybrać się w niedzielę, a przed zaśnięciem nie mówić nigdy nie. Taki masz bałagan w życiu, że większego nie można chyba mieć. Taki masz bałagan w życiu, lecz chyba sama tego chcesz.

pamiętam ostatnie urodziny we Lwowie pod śmagą uginał się stół. Dokoła w smokingach siedzieli panowie, a każdy jak baciar się czuł.

znajomych uliczek i bram. Bo ja wciąż, bo ja znów widzę Lwów, widzę Lwów, widzę Lwów. Zmilujcie się ludzi, zlitujcie się ludzi, jak długo trwać może ten stan? Tam może świat wreszcie się w końcu obudzi i człowiek doczeka się zmian. Tam może śrubeczka przykręci się jaka, daj Boże, być może, a nuż. Tym bardziej, że serce mi ciągle balaka, że swego doczeka i już. Przyjdzie dzień,

znajomych uliczek i bram. Bo ja wciąż, bo ja znów widzę Lwów. Co zrobić? Widzę Lwów.

tylko będziesz chciała. Zdmuchnę troski i kłopoty, wybuduję tobie mała pałac terakoty.

I nawet chociaż taka fajna piosenka, to wreszcie trzeba kiedyś skończyć i już.

0: Dziękujemy.
1: Stary, to trzeba go wspomagać.
2: Kiedy po pracy już wieczorem wracasz, zmęczony długim dniem, pustego domu otwierasz kluczem drzwi. Znajome kąty cię nie cieszą, przecież dobrze wiesz, że na twój powrót dzisiaj znów nie czeka nic. Niedbale rzucasz gdzieś ubranie w kącie, zapalasz światło i siadasz w fotelu, który służy ci od lat. Na telewizor patrzysz, znowu leci nieciekawy film.

że wkrótce wreszcie przyjdą lepsze dni. Kolejny sposób masz na życie, będziesz próbował jeszcze raz, więc zbierasz siły, żeby podbić cały świat. Znów uwierzyłeś w siebie, choć naprawdę tracisz tylko czas, a przecież młodość mija, masz już sporo lat. Kiedy z zamierzeń wielkich planów znów nie wyjdzie nic, piękne marzenia tak jak kiedyś pójdą w kąt. Czasami masz już tego dosyć, inaczej chciałbyś żyć, rzucić to wszystko, wynieść.

0: The story goes that once an apple tree beside a cherry tree did grow. And there a boy once missed his bride to be long time ago. Thank you.
1: Ostatnio płytę wyjął spod igły gipki deszczokej i skończył się krzyk. A do stolika tej brzydkiej kryśki znów się niestety nie dosiadł nikt. Trzeba zapłacić za kole kawę i iść do domu samotnie spać. Trzy paczki karo spaliła prawie, jest w gardle sucho i straszny kac. Nie zatańczyła znów ni kawałka, choć przecież umie tańczyć, że hej. Więc jej dziewczęcym sercu coś załka, o mój niewdzięczny losie ty hej. No a przyczyna jakże banalna i Kryśka o tym dokładnie wiem, że no niestety nie jest zbyt ładna, lecz za to zgrabna też jakby nie. Przyjdzie do domu, spojrzy w lusterko i tak się skrzywi jak ranny ryś. A potem mydło, książka, łyżeczką i pół na jawie, pół we śnie myśl. Chłop, żeby jaki wcale nie piękny, bandyta, pijak, złodziej, oszust, mafiozo, sutener, alfons, wszystko jedno jaki zły. By się skończyły dziewczęce męki, niech by katował, niech by i bił. Niech by ją porwał całą zemdlałą, niech by przycisnął do grubych ust. I tam ją wywiózł, gdzie chłopy mają nieeuropejski zupełnie gust. Jak przeżyć w końcu ten piękny wieczór, kiedy się zjawia bajkowy czort i jej wyznaje w swoim narzeczu: do you, mój darling, wsiadaj do Ford. To są historie porno brutalne, co krew ścinają i jeżą włos. Piszą je Kryśki miłe, zaradne, gospodarne, ułożone, pracowite, uoszczędne, którym urody postąp poskąpił los.